0: Štajerský val.
1: Radí, mámo, chyte.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne šene